0: Słowa.
1: Madżynca Maria Kretschmariec z Dubrinka.
2: Bo dzień lada na to, na coś człowiek lada. Człowiek lada na wąkoność, bo pak lada na wutrobu. Tak czytamy w prynie knize Samuel. Smy żywi od poladu, od to, coś druzy o nas mysla, od przywosowania, a od pokazania. A drudy zamienimy runie to ze swojej hodnotu. Gdyż druzy nas widzia, hodnocza to, co się widzimy. Jak skutkujemy, co możemy, jak ustupujemy. A spiesznie wierzymy, to sym ja. Ale twoja hodnota nie nastanie przez to, co czekujesz rady ma. Nic przez to, co fungujesz. Nic przez to, co silnie skutkujesz. Bóg inak lada. On nie lada najpierw na to, coś pokazasz. Nic na twoją fasadu. Nic na to, coś możesz teraz skuwać. On widzi twoją utrobu. A jeho polad nie prówacy polad, kotry sa z mylkami pyta. Żaden, kotry jeszcze przyrunuje abu hodnoci. Ale polad, kiś cię spoznaje. Kiś cię zmieną woła. Wun wiesz, tu obchodzi sy. A kiś cię runie tak chce. Znane je runie to wużadanie. Nic dlie jenoj sa poladnienia drugiej siwy być. Ale z Bożego widawon.
1: Dobre Marieta Kretschmariec z Dubrinka wynadoku a zamowitosti kuluskiej osady.

O tym dobiło dżęsa ryczyć. Pomije metaniach dżęsa a jutrze na kujżdy pat. A ja to iż raz womierę szczinu, co możecie so rozsudzić, po kotry turje so podacie. Dżęsa mije metania w Niemcach szturioch so zapocznie. Tyż maja tam wiesne swiedzień. Wyrożeńcze dżęsa po puniu cioch iżo, w Kroszczycach to runia po puniu cioch, a wieczona po wosymich budu tam ryje przy młodzińskim klubie. A to ze skupinu Holaski. A runie też dżęsa po południu miju mietaja w Wotrowie, na wieczor pečich zariuje se młodzina z dziczymi, a potom od sedmich zahajite so spiłny wieczor. A jutce potom macie wulki wubier na mije metaniach. To możecie si do Nebylčic, do Zic, do Dobrošic, do Konec, do Šunova, do Nukenc, do Voklec a do Nowije Vieski dojeć. A tež včera byše hižo vulký huk a tok a trochu tež to dobia prajč pozrie spiče hižo ve koniecach tam na tovarstvovem dvorie, tam punže dženca dale s dvorovým svedženjom od popodňu dvima i džičace svedžen a júce do podňa džesačich ubiđuja so tam vohňové vobore a popodňu padne potom tež tam mia potekým huk a tok. Potom podadamy jeszcze raz na wubiedzowanie honaczu kaponu. Jutrze w Jasynce, jeżo od rania w 8, tam na budariec statoku, od na podziesaczych, so spiwanie zapocznie, daj bo spożo, so potom honaczy też na komando reaguje. Ja nie wiem, hać możesz ich niekak w osobicie przeryczyć. Ty zlecisz do honca, ja nie mać to czane. Dziesać do osymich. Dobre ranie przyje serbski rozwóz. A dobre poradzenie kujż doho swiedzenia.

apropos swójski raj, wo sobie nietko by naleczu. Jeszcze w tej stalicy fotografowario rano raz z autom spiesznie zastać, a rańczy so skadzać ze słunczko fotografować. Ja nie wiem, kiego obrazu ja na przykład bo radworskiej cyrkwi mam, gdyż jedu rano nadziewo, a potem na krużnym bobkadzie tam przed kelnom możesz tam naprawo skoku zajeć na takie małku poboczną hasku, a potem widzisz tak rynia, to je radworska cyrkwi, potem wupada husta, gdy we skadzacym słunczku gajsztajka wucihanka, no a ja tak z trzecież dżęca nam dalsze obrazy swali, bo waszych raniach kisz jeszcze dożywili, gdyż jęczo utrobny Jack wam za riany w obrazy, aj, a tutte w obrazy lepiej prajny tutu motyw sem sredu rano też widziała. Z do mięczyną dowozy mi się dobra ranie przyje serbski rozwoz Luka Miesaczka, Mierczyn Wetzlich.

0: Tukaj štundak čaka dženca ma Blanka Funcina, krotko povesče.
1: Proby za letošu stavy znovu krabače v kurjave samoty v čornom kumcu sú so tytun tydžin započeli. Kajž žili jednače krabatu myna Anton Fuchs skutkuje lica 260 šlajských a 8 profiúr dživadželníku vyrie sobu. Najmočší je dživeč a najstarší dživeča 70 let. Nowa kriminalka za dzieci, čipne nosy, mysteriózne rożenia, spera Lubina Hajduk-Velikowiczuje, je w ludom nakładnictwie domowina wójśwa. Sto dziewicza cicci stronu obszijaca, ilustruana kniha krutej wiazbie, je wotnietka miestrujm smolerec knihani naprzydajn. Premiera budże kunstmeje serbskim gymnaziju Budyszin. Strowotniske zariady startuja z doladowaniom kupanskich wodzizn Sakskej. Hač do konca kupanskej sezony septembru beru prawidłownie próby wody mez druhým z Budysko z Piato jezera, z Olby, Lisnej kupeleni Žesy, kajž tež z Berwoudsko a Leniansko jezera. V Sakskej je 20 riečnych zavierov a nedešich z vodupelnených jamov jako kupanske wodzizny EU pokazane. Loni miechu sakske kupanske wodzizny przeważnie w ubiernu kwalitu. Przy Sedliszczanskim jezeru, najwiedzim we Wóżyjskiej jezorynie, stej so tydzenia nowej atrakcji w otyryłoj. Sewerny krajnije marki, tak menowanego zerzałego huszcza, przeproszuje tej w opytowariu nitkowone nowe informacyjskie stejniszcza a płac moszczyk k przebywaniu. Za letuše putniku ani dzieci Zorelsko biskopstva pytaja v Kulovskej vosadze nuclihi, kajž farskim listče Kulovskej vosade pisaja, maja dzieci prinja do 7. letnika ve svojbach přenocuvač. Putniku ani dzieci dorožanta votmije so na druhým koncu tydženja juniju. Na programe steja zromadne spevanje, modlenje a zromadne ry.
2: Serbski rozvoz.

0: grupy dzieci dobre ranie. Szucze są runie, mieje metania. Czym ważniejsze jest, że narodna drasta dere siedzi. Hotwańcza Katrin Matkic holcam, maczokam a włokam dżęca pokaza, jak to cyle prawie dzie. Tabia, z kim nas ty dżęca tu przyszła?
1: Z mój mać.
0: A czy odla?
1: Dokuż moja matcz my paralelna mierze metanie ze sieni hutwańczu zutwy.
0: A nie tylko co twoja matcz to skończy nauknąć? Ka ty jeliczki siedzia, no? Ta bia, co so ty by na ty drastrze najlepiej lubi, a co najlepiej trojo?
1: Najlepiej ja se myslu te włosy, ale jak mi se popram šo ljubi.
0: Ta bia potekim zmužita čaka a zonadžija zo je maču nekavne. Tež Lena jo dženca z je mamu přijo, a Lena, što da maš ty do rjane drasti dženca subu?
2: Šapšku.
0: Kada ta upada, što maš ty do kvitku a do sukne, što ty maš do barbu?
2: Čo ne bila a pišane.
0: Ty si netko iżo ju kwilu siedziała, a czekała, że ta mama o to, a odwyższała najdlije trawa, a czy nieka?
2: Ta mycza.
0: Hej, mać Sofia, jedynca przyszła z drastu, taką drastu si organizować, nie jest to tak lochko, dokąd dzisiaj mieje metanie, po nie ma lecz ludzie sam z tym czasu mieje metanie, a dzieci rostu. A złotkę może si jen drastu organizować?
3: Na hej, to ciężko, w odchłoku na drastu się instruować, musimy prawie, my chcemy rady naszą swójską drastu, nie? Za jedne trasie się chce pytać, a organizować, a ladać, a czy posłę. A to mamy my sami naszą drastu.
0: Gdy się to zwuczuje albo wuchnie, na co by je najbolej dziwać? Co ja jen znano dzięca też k tomu nauknął?
3: Ja si muszę, ja jestem dobry tip dostała w ogóle zutwana, gdzie może najlepiej te jewliczki sadzić, tak że to nie trzeba ta drasta, że ta pora nie siedzi, gdy się dzieci te sohibe ja, haryu ja. Ja si muszę, te dobre lifehacksy już on dostał.
0: Du wosrycz tych maczeriu a wuku a holcu je Katrin Matkic. Ona je hutwańcza i że cyle długo so dere uznaje, što da je ten najważniejszy dżdże w osabsku uslikanu trastu.
4: Ja bo rekwa, że so in dere czuje. Ha so jenom lubi.
0: Nik so dundak, wie so jara za to zajmuje, jak to pola dżdżi bieži, nike wuko mie metanju, so wosebe sabske holce. Dobre dere czuć we swoje drasze, nitko za was tam doma, jakiś macze z nano dżdżęca, bo juce mie metanje, Katrin Matkic nitko iż raz krótka rozkładzie, na co masz dziwać.
4: Sprynia runu hasku, zczant, potem wosę dozadę zczesać, je krucze ze rianymi, albo dobrymi spinkami przycięć, tak za wosę nie wujedu. Drudy są niara żydzanko, i to może jen te wosę do to mokrycin ze swodu. Potem wopuszki spleść, haj taki francusku wopuszku szece na obydwiech bokach spleću, ju pon romadze bożu do jedna małkowieńczka, a pon coj nadzieja, że ta mieca wujka dość, albo ta prawa za tu holcu, a pon tunce sadzić, haj, że ta woła nie ma, ale tak daleko hotowa. Kitlk, suknu, przyjechał na rubiszko, rubiszko przytykać, przy kitlku, przy ramieniach dwójce.
0: Jestem nie widziała, przy rubiszce, tam jest tak, zade najpierw lada, co jest srydża, potem prytku srydża romadzieścić, potem ją te włosy bitysz, jestem dżęca nauknęła. Przy kitlku, od spodu tak, z rubiszko, ha kitlk romadzieścić.
4: Albo skierę tej suknu, za woprawdzie tak ten rubiszko dziarzy. Aj, to są ulice, nie może horeka zase ze deski wusnąć.
0: Potem się jako przyszedny ta deska, to też jeszcze się stekene twarniszczo.
4: Aj, deska to trzeci, hać się przymałka, byś wujka twarda albo nic. Ano, tu sobie zapisać ze sznowanczką zacząć, a potem na prawom, a na lewym boku dwie jewilce za skrócenie.
0: Potem się ta riana pisana fala, co ma się tam wopkić bołać?
4: Aj, to są fala przy suknu boży, a daleka po prawom sukna, ja ma prawie takie centymetr do półtora centymetra dlesza hać fala.
0: Przytyka so fala?
4: Aj.
0: Tun czarny band przedposledna wiec, predać się po nie na cyle mała k tomu przyjdzie, czarny band na wo, jak doby tun siedzieć, a też jak doby ma być.
4: Na kójże pat nic lepszy hać sukna, to jest cyle jara ważne, ha, haj na końcu kajś ja tu, no, ja prawie najkrótsze szun takie do kolenu. Haj, hat un band so przytyka przy mieci ze sztyrymi jewilczkami, horyka na prawom, a na lewom boku, ha, deleka poprom, také zaušimi všemu.
0: Jako cele posledne tabecki žiči, potom ši mimetanu, abo nakon su te žara rade junu zubja, to su te bante, kiš tak reco pšiteknu pod brodu. Dava tam nekajki trik, vo sebe zo žiči ju ne zubja?
4: Šeleke variante, pazis zapinati jevičku, žnosa začinju, abo tež taki vo sebi te knefek.
0: Aj, potem zo su mačere, voki to šo dere naukli, šim holcam na mimetanu vele vesela, a mam hišče dobu radu hotvenče na koncu, deše potajki mimetanu. Metan je potom nimo, potom dječi narodni drasče ne slušaja na skakanski rod abo na trampolin, abo?
4: Nije, to ne bo prođe nic. To je vopravdje jedna drasta, ze skotriš sojn dostojne pomalku pohibuje na skakanski rod. Prošu nic.
0: Potekim šim vele vesela.

0: Dale stupdale wobroć soraz. To są stuczki giże zaklincza kunstydzenia po wszystkich sabskich wioskach. Dziś mija panie. To zaczmińczno po napodziewiecie się w niesioniu sutelidny Serbia z hamorami a wulki techniku we znatym domie przydzile, gdyż by to Mirczinowa Knesiąski wiedział, że to sobie jeho paradizu runie stała. W przychodnych dniach ma so, kajż je to Jan Rutscher, tyś hiżo dżęca rano nam rozkład cywy twarynie nad fundamentom przerezać, a potom izolować, co nie by włożno ta wiatce do murio stupała. A hej, potom su tam včera v nedušej dobristvie Mirčina Nováka špundovanie vúreli a pšitem na vulku džehu stočili. Jano, povedajte nám ešte raz, što ste namakali.
1: No, my sme na boku od tej neštine, sme jednu väčšiu džehu namakali, tiež mu tým neviem, kasta nastalo, a čo to je pokovať, snano. Spore špunovaná, no. My sme, opon sa s prípadom, sa to ukúpalo, zase je malá džira, opon sme to očinili a videli, zase je na väčšia džira, jo, a zase tá džira tý uoše, je nemúriete, jo, no, my s kachlami. To môže tý hajtým Mirčin Novák Nehonský, to veľa od zmiote, a od pôrnu písalo, vlaj je to tý, tým pôrn, to je kešky. No, túto domu je, da Prusnica.
0: Na to sind ich rune Müsliwa. Sna not der dam tun hat, aber dum plon, aber nie nicht in Ruhe dam swoje przeżywienie. Mio hoto witam z dziwom dauno hische Jesus na not ich hische wusate ha krepela na den du we bolischku bo wir voller deutsche ras do knie wusate krepel ad ruhe baiki die schmirchi novak nechonski illustro bische potom wiesche ko ja menu a lubi mujo jo twarche dam dale alla deutsche Snano tam tež namakače v osebite pokvad. Na zajímavé to šo nie, když se tam nadžile tak rec v pázorkách a vieš, tu je tam bydliu. No aj ako môžeš tam snano tež zetkač a snano tam vopravče máš nekajku znatú vúrovanku, bovie. To sú vopravče krásne stavizne. Cimienčine do Cibilky Nadževič, dobré ranie, přije Sámsky rozvoz.

ještě začme jít no poči, večiš, no ladajče. Tak spíšně to jde s vaším příživom. My to máme čorno nabivým, chnění Jenčeci nám písala. Dla to aja štanta, kada nik poprodže te vůjke puchore, tam nuc dostaneš. Kněže Domaška, to je nikle extra za vás, potekím. Ona písa chnění Jenčec puchaky do jejko. Cive jejko potekím tyž bělk a žodk ze sručný metavku zmišeč, potekím s handmixerom, je ona ještě do pazoku sobu připísala nabič a do škle zleč z dobrého železa a ze skrutym wiekom začinić, potom do pariace je wody stajić, a tam zhustnić dać, a tak potom może so na końcu, potom też ten ajerstand rozkrać. Na drugim miejscu, albo drugim boku, możecie też używać spyszno wariak, bo taki schnellkochtopf, ona jeszcze przypisa. Znano macie dwie wariancie, bo prosicie so waszą żonę, co wy waszym hausrocie macie, a potem po tym waśniu Hanki Jenčec raz ten ajerstand zwarcie. 12 minut, podziwicie się w utrobny dziak wam za informację.

0: Knatje Satchies, redu su schulerio serbske wische schule Budeschin. Du blanas w studiu pobyli, wotems czetisch czera naszym programie już oswyszeli. Szakolica swiecia, minuce tam wosom, dżesato jubile, a to maja nieszto wosibitoho planowane. Beno szota jich sredu sobu przewodzał, a wiesz to, so za swiedzeniom koła, aż to wszystko przyhotuje.
1: Macie rene stare fota ze szulskiego czasa, znano iście dziwowe zeszył, knikeku namakanku, albo samo zapisk wuczoria dzienniku. Szulorio, wuczorio, cała wyższa szula mieri so na niedyszych, kisu ze serbskiej wyższej szulu zjazani, a to nic jenoś szulorio, ale znano też redżarka albo domownik. Hesło jubilea menuce budže naša šula čera, dženca a juce. A rune za to pytaja budesce šulorio za materiálom nedešich, kiš su šuli dževali abo do neje kodžili. Učaka Alenka Šmitova přijote za svedžen konc septembra z počatk oktobra sobu převodžuje.
2: My planujeme jen vústajencu zromadne ze Serbskim institutom. Naši šulorio přijotuja v Serbskim instituče konc junija jen vústajencu k 8-letnemu vopstaču. Dále dživame na jenom filme v naši šuli a my tež, abo naši šulorio lepe prajene, su zbasnili jen šulski spiv.
1: Dále cedža šulorio rejovač a snano tež išče vosibitu brošu. To pak je odvisne od toho, kelko materiala dostanu. Zobichu starších a džedov a vokov vabili svoje dokumente přesledžič, su studiju serbského rozvosa krotki video natočili jako namovu.
3: Pomhaj nám, nejdeších, šuljajov, učajov a všetkých, kýž sú pola nás dživali na makač.
4: Znajš nekakno, kýž má stavit ženik abo fota.
5: Abo kýž má zajímavú story za nás,
6: čeče je nám pod tutým linkom.
1: Cywe video namakacie też na naszej internetowej stronie, a na naszej app. Przychod a natoczenie videa byście za serbsce wuknęcych wosybite wużadanie praje uczoka Alenka Šmitova.
2: Wulka kwalba na naszych budyckich szulorio, abo z deses wokoline, oni su so przewinli, oni su so pokazali,

0: Zadkula. Ta jedna pfuła 2000 metrów. Niech to drugi zuczy szach z komputerom jako przeczunik, a zaso niech to drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studii? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden pat wieczor w 8 radio zapiknąć.
1: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Poncielu wieczor.

0: Dłužné słowo.
1: Madżenca Marieta Kretschmarec, zys Dubrinka.
2: Bo dzień lada na to, na coś człowiek lada. Człowiek lada na wąkunosć, bo pak lada na wutrobu. Tak czytamy w prynie knize Samuel. Smy żywi od poladu, od to, żeś druzy o nas mysla, od przywosowania, a od pokazania. A drudy zamienimy runie to ze swojej hodnotu. Gdyż druzy nas widzia, hodnacza to, co się widzą mnie, jak skutkujemy, co możemy, jak ustupujemy. A spiesznie wierzymy, to sym ja. Ale twoja hodnota nie nastanie przez to, co czekujesz do rady ma. Nic przez to, co fungujesz. Nic przez to, co silnie skutkujesz. Bóg inak lada. On nie lada najpierw na to, coś pokazasz. Nic na twoją fasadu. Nic na to, żeś możesz teraz skołać. On widzi twoją utrobu, a jeho polad nie je próbowacy polad, kotry za zmykami pyta. Żaden, kotry jeszcze przyrunuje abu hodnoci. Ale polad, kiś cię spoznaje, kiś cię zmieną woła, on wie, że tu oprawdzie sy, a kiś cię runie tak chce. Znane je runie to w użadanie, nic dlie jenoś za poladnienia drugiej siwy być, ale z Bożego widawon.
1: To praj Marieta Kretschmarec z Dubrinka w nadoku a zamowitosci kulowskie w osady. Je 4 minuty do 10.